temana borobedi Mateo 8:8 Mateo galo borobedi temana borobedi e ge ya ba molaudi o tla go Jesu molaudi wa mabotho a kopa mogana Jesu a kopela mosebe.